0: Handbalan, pomandbalan, moj ser farauzi mi kulit.
1: Dormi oni hardu kaušam, hol bozi mi kulit. Kafti kuša, korba, kurva, lašam, šam, labar, moji za.